cu specialen koncert. Ispełnen z najgulemite hitowe i lubimi pesmi na pokolenie Bulgari. Kupi bilety na Kupi bilety PG, Kukubend i Ivana na 17 oktombri. Farena 4 usmici